0: Hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Míň vybírání, víc Fajn. Fajn.
2: It's summer.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky.

Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn.

Zapni Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Let's go. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just... Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Back to the hits. Fajn.